0: Ny kamera kvar.
1: Full kamera kvar, Nikon.
0: On scene 7.3.
1: Take one scene 7.3.